swych rąk i spojrzy ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwny.

jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła.

taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, ty. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz.

czy ktoś jak ty, tak na złość jak ty, się śni. I już w takim kimś jak ja, każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść.

0: Sierance jest zabawa, ale fajno, ale klawo.
1: To jest szwagier, dużo może.
2: Pan Buziu, to mnie jest gorzej.
3: No rozumie, w razie manka.
4: Jasna sprawa, buzia w ciu.
1: No ta buźka.
0: Gdzie jest mańka?
1: Mańki nie ma, zimny trup.
5: Mańki nie ma, bo umarła.
0: Ale z mańkiem?
1: Łapy precz. Dziś załatwi personalna to i tamto.
0: Mocna rzecz, jeszcze Gieniek i jego kumpel i kumpla kumpel, co kogoś zna, dziś przeprowadzą sprawę przez bufet i wszystko będzie na 102.
1: Dzisiaj bawi się sielanka, fajno będzie, fajno jest, mańki nie ma, co tam.

0: personalna zakochała się na śmierć.
1: Agieniek w mordę, agieńka kumpel, a kumpla kumpel co kogoś zna, a tego taki co to przez bufet mietka frajera sprawy.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima,

W rozmowie tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.